krzykliwy z leśnego ptactwa, długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od

0: Radiolarm gra 24 godziny na dobę. Legalnie. Na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radiolarmu. Radio, które gra dla nas.

0: Radiolarm gra 24 godziny na dobę, legalnie, na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radiolarmu. Radio, które gra dla nas.

A już za chwilę audycja Agnieszki. Zapraszamy. Słuchasz Radiolarmu. Za mikrofonem Agnieszka.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę, legalnie, na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo, radio, które gra dla nas w internecie.
2: Dzień dobry, witam Was kochani w tą piękną niedzielę. Naprawdę tak, przynajmniej u mnie jest piękna pogoda, słoneczna. No niedziela zapowiada się bardzo, bardzo pomyślnie. I na początku chciałam pozdrowić całą ekipę naszego radia z Gabi i Darkiem na czele oraz moich przyjaciół, a ja Wam kłaniam się bardzo, bardzo nisko. Kochani, usiądźcie wygodnie, zróbcie sobie chwilę wolnego i pomyślcie proszę przez chwilę, przez moment o swoim życiu, ale tak zupełnie szczerze. Czy zdarzyło Wam się kiedyś stanąć na rozdrożu i pomyśleć, a gdyby tak rzucić to wszystko i zacząć od zera? Czasami pewnie, że zmusza nas do tego los, czasami sami czujemy, że czas na zmiany. Ja powiem Wam, kochani, że na pewno większość z nas na tę myśl natychmiast oblewa się zimnym potem i szybko wraca do rzeczywistości, bo przecież jak to? Rzucić pracę, zmienić miasto, być może kraj, zakończyć toksyczny związek, wyjechać w nieznane, przecież to szaleństwo. A ja dzisiaj w audycji Życie na nowo chciałabym z Wami porozmawiać właśnie o tym niesamowitym pragnieniu grubego odcięcia przeszłości kreską i zaczynania od absolutnego zera. Zapraszam Was więc do rozmowy o tym, jak zacząć życie od nowa. Dokładnie wtedy, kiedy wszystko się wali, kiedy traci się pracę, albo kiedy choroba brutalnie i bez pytania zmienia nasze ciało. Ale chciałabym porozmawiać też o tym, jak pięknie można napisać swój nowy scenariusz życia, nawet wtedy, kiedy wydaje się to zupełnie niemożliwe.

Dla tych, którzy popełnili błędy, dla tych, którym życie się rozsypało, posłuchaj.

Ja pięknie na konsolce pozdrowień witam Piotra. Witaj Piotrze, dzień dobry, ale pozwól, że za moment przeczytam Twój tekst, ponieważ muszę zorganizować piosenkę, o którą poprosiłeś, także przepraszam Cię bardzo, ale ja chciałam powiedzieć jeszcze bardzo ważną rzecz. Dlaczego tak się boimy tych drastycznych, niejednokrotnie zmian? Wiecie co, kochani, ja uważam, że to jest naturalne, bo pojawia się lęk wtedy przed porażką, kiedy zaczynamy od zera. Pojawia się lęk przed oceną innych ludzi, którzy zaczną pytać, a po co ci to było? Przecież miałeś stabilną sytuację. Bo boimy się samotności i to, że nowa rzeczywistość wcale nie okaże się lepsza od starej. Ale wiecie, co w tym jest najpiękniejsze? To, że strach nie jest znakiem, że robi się coś źle, ale to, że wkracza się na nową drogę, która wymaga odwagi. Kochani, ja jestem czystym przykładem takiej zmiany, można powiedzieć od zera, kiedy wyjeżdżałam za granicę jako młoda dziewczyna z 3-letnią córeczką i zaczynałam tam naprawdę od zera. Pomimo wsparcia rodziców, pomimo wsparcia brata, często nawet, kochani, nie przyznawałam się do swojej porażki jednej czy drugiej tam i pomimo wykształcenia swojego, bo jestem pielęgniarką, zaczynałam pracę w pubach, nie wiem, jako opiekunka w domach prywatnych i tak dalej. I przez te wszystkie lata, kochani, kiedy tam byłam, kiedy pięłam się krok po kroku do góry, kiedy nauczyłam się języka, kiedy otrzymałam obywatelstwo, powiem Wam teraz na koniec mojej kariery tam i osobistej, i zawodowej, że nie żałuję i że wszystko jest do zrobienia i ten strach jest, ale jeżeli się czegoś bardzo chce i dąży się do celu i chce się osiągnąć to, co się sobie zamierzyło, wszystko się udaje, wszystko można zrobić, wszystko można zorganizować i poklepać się po ramieniu. Tak, ja to zrobiłam.

No tak, kochani, to teraz czytam, co napisał do nas Piotr. A Piotr pisze: witaj, sympatyczna prezenterko. Dziękuję, Piotrze. Życie od nowa. Dwa krótkie słowa. A ile może się za nimi kryć? Czasem zaczynamy od nowa, bo sami tego chcemy. Czasem życie podejmuje tę decyzję za nas. Kończy się miłość, zmieniamy pracę, miejsce zamieszkania, poznajemy nowych ludzi, albo po prostu pewnego dnia budzimy się i dochodzimy do wniosku: tak jak było do tej pory, już nie chcę. Ale czy naprawdę można zacząć życie od początku? Przecież zabieramy ze sobą wspomnienia, doświadczenia, ludzi, których spotkaliśmy, i wszystkie nasze wcześniejsze decyzje. Może więc nie zaczynamy od zera, może zaczynamy jeszcze raz, ale już trochę mądrzejsi. Ja nie wiem, czy mam tyle siły, ale może za jakiś czas powitam Was, nowy ja. I tutaj poprosił Piotr o piosenkę Andrea Berg i dołączył, czyli zdecydowanie wiem, czego chcę. A czy Wy wiecie? Pozdrawiam, Piotr. No właśnie, czy Wy wiecie, czego chcecie? O, proszę, jak się rymuje. Piotrze, dokładnie jest tak, jak napisałeś. Dokładnie słowo w słowo. Bo, no cóż, no właściwie to taki jest temat trudny, Wam powiem, bo faktycznie zadał dobre pytanie Piotr, czy naprawdę można zacząć życie od początku, od zera? No Piotrze, co ja mogę powiedzieć? Ja powiem tak, żeby zacząć życie na nowo, trzeba zrobić jedną właśnie bardzo trudną rzecz, naprawdę bardzo, bardzo trudną. Przestać oglądać się za siebie i przestać żyć przeszłością. To nie jest tak, że a dobra, nie mamy już tych przyjaciół, których mieliśmy, nie mamy rodziny, którą mieliśmy. Nie, nie. Odrzucić te rzeczy, które nam nie sprzyjały, z którymi czuliśmy się bardzo źle. Ja tak uważam, tak? Może macie Państwo inne zdanie na ten temat. To też należy uszanować. Każdy widzi to w swoim jakby scenariuszu życia po swojemu. Bo ja myślę, że to jest podobnie z tą przeszłością jak jazda samochodem. Jeśli się będzie patrzyło cały czas na przykład w lusterko wsteczne, to w końcu spowoduje się wypadek na drodze, którą się jedzie. I takie zadawanie sobie pytań, czy ja zaczynam życie na nowo, czy życie od zera, ja myślę, że to są takie pytania pułapki, i tak naprawdę na nie nie ma dobrych odpowiedzi. Piotrze, ja chciałabym dodać jeszcze taką rzecz. Życzę Ci ogromnej odwagi, a przede wszystkim samych życzliwych ludzi dookoła, i tego życzę Ci również, żeby ten nowy ja przyniósł Ci co najważniejsze, dokładnie to, czego szukasz. I Piotrze, chciałam też dodać, że niezależnie od tego, jak duże zmiany przed Tobą, pamiętaj, że my i muzyka zawsze jesteśmy tutaj dla Ciebie i życzymy Ci wszyscy wspólnie, cała ekipa naszego radia, powodzenia. Ja Cię bardzo serdecznie pozdrawiam i życzę Ci fajnej, miłej, sympatycznej i wesołej niedzieli, a teraz słuchajmy piosenki Andrea Berg, o którą poprosił Piotr, i potem Blizną zaszyty od miejsc swe życie.

Kochanie, jak wcześniej już powiedziałam, to jest moje zdanie, oczywiście ja się kieruję moim zdaniem, tak? Żeby przestać oglądać się za siebie, chcąc rozpocząć nowe życie, bo zadawanie sobie pytań, dlaczego ta choroba na przykład dotknęła właśnie mnie, co by było, gdybym postąpił inaczej, czy postąpiła inaczej, dlaczego ja, to są takie pytania, moim zdaniem, pułapki i one tylko pompują w nas żal. A tu chodzi przecież o to, że jak się chce zacząć życie na nowo, to myślę, że trzeba odpuścić przeszłość i dopiero wtedy z pustymi rękami zacząć przyjmować to, co przyniesie nam los, to co zaplanowaliśmy, czy też to, co zamierzamy zrobić dalej ze swoim życiem.

i pięknie witam, naprawdę pięknie witam na konsolce. Pozdrowień, są tutaj z nami kochani Darek i Gabi. Gabi i Darek, witajcie, witajcie, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. A Darek i Gabi piszą: witamy Agnieszko, serdecznie Ciebie i wszystkich na tej audycji. My też podsłuchujemy, bo tak jak Darek mówi, czasami warto posłuchać, jak ktoś mądrze mówi. Właśnie rozmawialiśmy w temacie, który poruszyłaś, że wszyscy tak zwani emigranci, co mieszkają za granicą, właściwie zaczęli swoje życie od nowa. Nowe otoczenie, inni ludzie, inne zwyczaje, nowa praca i tak dalej, i tak dalej. Niektórzy się odnaleźli w tym nowym życiu, a inni nie mogą pokonać tej tęsknoty do rodzinnych stron. Wiadomo, jak zawsze, temat audycji można rozebrać na kilka torów, bo nowe życie to może być nie tylko emigracja, ale zmiana partnera życiowego, założenie nowej rodziny. Nowe życie może też być związane ze zdrowiem. Kiedy wszystko, co znamy, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, trzeba zmienić, żeby to zdrowie wróciło, i tak dalej, i tak dalej. Pozdrawiamy i dalej się wsłuchujemy, a piosenki wybrane przez Ciebie, Miód Malina, oj, to ja się bardzo, bardzo cieszę. Gabi i Darku, bardzo serdecznie Was pozdrawiam. I rzeczywiście to prawda, że emigracja to skok na głęboką wodę i całkowity, no można powiedzieć, reset. Bo kiedy pakujesz życie w kilka walizek, zostawiasz za sobą nie tylko dom, ale też całą mapę drogową, którą znałeś od dziecka, no to nie jest łatwe. Tam na miejscu wszystko jest nowe, od języka, przez urzędy, aż po zwykłe zakupy w sklepie, i myślę, że to naturalne, że pojawia się lęk przed nieznanym, bo nie da się przewidzieć każdego scenariusza mimo wszystko. Ale z drugiej strony myślę, Gabi i Darku, że ta niepewność, tak z perspektywy czasu myślę, że ta niepewność to też czysta karta, którą można zapisać zupełnie po swojemu. I chcę dodać jeszcze jedno, też z perspektywy czasu, że wyjeżdżając rzucasz wyzwanie tak naprawdę samemu sobie. Zgadzam się z tym, że audycja i temat audycji jest wielowątkowy, bo nie tylko emigracja, ale każda jedna zmiana, czy partnera życiowego, czy założenie, jak wspomniałeś, Gabi i Darku, wspomnieliście, nowej rodziny, pogorszenie sytuacji zdrowotnej, po prostu to wszystko, jak piszecie, co znamy, do czego się przyzwyczailiśmy, trzeba zmienić. Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam i życzę Wam fajnej, wesołej niedzieli i posłuchajmy piosenek.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.
2: Kochanie, czasami życie na nowo zaczyna się nie z wyboru, ale z konieczności, na przykład odbicia się od dna. To historia Kamila, zwieczność imion przypadkowa oczywiście, który pamięta dokładnie moment, w którym tego dna dotknął. Przez 10 lat alkohol był jego jedynym stałym towarzyszem. Pewnego poranka, patrząc w lustro na swoją opuchniętą, zmęczoną twarz, pierwszy raz od lat poczuł wstyd, ale zamiast sięgnąć po kieliszek, by ten wstyd zagłuszyć, coś w nim pękło. Zrozumiał, że jeśli teraz nie wysiądzie z tego pędzącego auta, następnego przystanku już nie będzie. Początki były drogą przez piekło. Trafił na zamknięty odwyk. Pierwsze tygodnie pamiętał jak przez mgłę. Musiał na nowo uczyć się emocji, uczyć się czuć złość, smutek, ale też bezbronność. Po wyjściu z ośrodka świat nie czekał na niego z otwartymi ramionami. Zaczął od prostych nawyków, regularnych posiłków, uczestnictwie w grupach AA, anonimowych alkoholików i aby zająć myśli i ręce, podjął pracę w warsztacie stolarskim. Odbudowanie zaufania u bliskich trwało najdłużej. Wiedział, że słowa nie mają już znaczenia, liczą się czyny. Wszystko musiał budować na nowo. Dziś Kamil patrzy w lustro bez wstydu. Jego życie nie jest idealne, ale prawdziwe. A co najważniejsze, należy w pełni do niego. Udowodnił, że nieważne jak głębokie jest dno, zawsze można się od niego odbić i zrobić ten pierwszy, najtrudniejszy krok. Zacząć życie na nowo. I to mu się na szczęście udało.
3: Wystarczy.

Kochanie, tak się wsłuchałam w tą piosenkę, siedzę przed mikrofonem i myślę o tym, jak kruche w sumie jest to wszystko, co budujemy każdego dnia. Żyjemy w biegu, planujemy terminy, a potem nadchodzi, właśnie potem nadchodzi jeden moment, diagnoza, która wywraca nasz świat do góry nogami. Choroba nie pyta o zgodę, kiedy uderza, to często zabiera nam nie tylko zdrowie, ale w pewnym sensie też naszą tożsamość. Człowiek budzi się codziennie z pytaniem, kim teraz jestem, jak mam dalej żyć. Zacząć życie od nowa to często brzmi dumnie, prawda? Ale dla tych, którzy przeszli trudną ścieżkę i popadli w chorobę, wiedzą, że na początku to nie jest duma, to jest strach, tęsknota za człowiekiem, którym się już nie będzie. Ale ja, kochani, chcę Wam dzisiaj powiedzieć z całego serca, że po ciemnej nocy zawsze przychodzi świt. Inny, może cichszy, ale wciąż piękny. A teraz przesyłam mnóstwo pozytywnej energii tym wszystkim, którzy przechodzą przez zdrowotny zakręt i próbują poukładać swoją codzienność na nowo, bo każdy dzień to, kochani, nowa, czysta karta, a życie na nowo nie wymaga wielkich kroków. Tak uważam.

Pięknie witam Tereskę, Teresko, witaj, dzień dobry. A Tereska pisze, witaj Agnieszko, dla mnie takie nowe życie zaczęło się wtedy, kiedy nasze dorosłe dzieci poszły już w świat. Chłopcy pożenili się, mieszkają po drugiej stronie Polski, daleko, a przez wiele lat wszystko kręciło się wokół nich. Szkoła, obowiązki, dom, codzienne sprawy, a kiedy nagle zrobiło się spokojniej, na początku było trochę dziwnie. Przy obiedzie tylko nas dwoje, ale z czasem odkryłam, że teraz mamy z mężem więcej czasu także dla siebie. Zaczęliśmy częściej gdzieś wyjeżdżać, jeździmy na wczasy, robimy rzeczy, na które wcześniej ciągle brakowało czasu, a ja nawet zapisałam się na Uniwersytet Trzeciego Wieku i bardzo się z tego cieszę. No proszę, Teresko, człowiek nagle odkrywa, że kiedy dzieci zaczynają swoje dorosłe życie, to nasze wcale się nie kończy, wręcz przeciwnie, może właśnie wtedy zaczyna się jego zupełnie nowy, ciekawy rozdział. Wiem, jak pojawią się wnuki, to się zmieni. Oj, zmieni, Teresko, zmieni. To ja ci to już gwarantuję. Zmieni się na piękną, życiową waszą sprawę. I dlatego dziś korzystamy. Emeryci wszystkich krajów, łączcie się. I Tereska się uśmiecha. Teresko, przede wszystkim ogromne gratulacje dla was obojga, dla ciebie i męża, bo wychowanie dzieci to kawał dobrej roboty. A teraz macie czas na zasłużoną nagrodę, czyli święty spokój. Czyli święty spokój. Ten czas taki, no nie wiem, odkryty nowy czas przez was warto celebrować i zadbać też, właśnie jak wspomniałam wcześniej, o ten swój święty spokój i zająć się tym, co lubimy, czy też kochamy. Teresko, przede wszystkim życzę ci, żeby ta nowa przygoda z Uniwersytetem Trzeciego Wieku przyniosła ogromną radość i satysfakcję, a ja swoją drogą podziwiam waszą energię i tak jak tutaj Tereska sugeruje, ja już jeszcze emerytką nie jestem, no ja nie mogę, ale do tego ruchu społecznego się przyłączam i proponuję Teresko, żeby stworzyć, no nie wiem, najpotężniejszą armię świata, armię wolnego czasu. Także emeryci serdeczne pozdrowienia dla was od Tereski, od męża Tereski i ode mnie. Dla wszystkich emerytów, gdziekolwiek kochani jesteście, pozdrawiamy was bardzo serdecznie, a ja swoją drogą pozdrawiam ciebie, Teresko, i męża i życzę wam samych pięknych dni i róbcie to, na co macie ochotę, co wam sprawia radość, a ja wam w tym kibicuję. I życzę pięknej niedzieli.

0: długo błądziłem w ciemności.
1: Szarym tuszem pisany był wczorajszy dzień.

0: Każdy wdech, każdy szept. To mój czas. Na nowo.
1: Tereszko, wkradł się chochlik i piosenka, która leciała, no niestety musiałam ją już zagrać, a ta piosenka, która teraz właśnie, którą śpiewa Jacek Silski, jest dla ciebie i męża.

0: Pięknie się teraz witam z Georgiem z Köln. Witaj Georg, który pisze: witaj Agnieszko na Twojej audycji. Dopiero teraz mogłem załączyć radio. Z pewnością było już wszystko powiedziane na ten temat, ale i ja chciałbym się podzielić moją krótką refleksją do tego tematu. Czy wszystko, Georg? Na pewno nie wszystko, bo taki temat jest niekończący się. Zawsze coś jest. Ja się bardzo cieszę, że jesteś, że zdążyłeś. I Georg pisze dalej: życie od nowa to bardzo szeroki i głęboki temat. No właśnie. Czasami los stawia nas w sytuacjach, w których nagle wszystko się rozpada i zaczynamy zastanawiać się, co dalej. W takich chwilach nie pozostaje nic innego, jak zamknąć pewien rozdział i zacząć wszystko od nowa. Nie każdy koniec jest porażką. Czasem koniec jest początkiem nowego życia. Bo nawet jeśli przeszłość nas złamała, nie musi decydować o tym, kim będziemy jutro. Najważniejsze jest to, by zacząć swoją historię od nowa. Życzę wszystkim miłej niedzieli i dobrego startu do nowego tygodnia. I dobrego startu do nowego, lepszego życia. Gorące pozdrowienia, z serduszkami podpisał się Georg z Köln. Georg, to bardzo ważne słowa, które napisałeś, bo często tak naprawdę boimy się końców, bo oznaczają na przykład nieznane, ale masz absolutną rację, że to właśnie z nich rodzą się najciekawsze początki, bo czasem trzeba coś zamknąć, żeby zrobić miejsce na lepsze rzeczy i z tym się z Tobą absolutnie zgadzam. Pięknie Ci dziękuję, że podzieliłeś się z nami swoją refleksją do tego tematu dzisiejszego. Pozdrawiam Ciebie i Twoją małżonkę. Życzę Ci miłej niedzieli i też życzę Ci dobrego startu do nowego tygodnia.
1: Wiesz, długo błądziłem w ciemności. Ale kiedy się pojawiłaś, wszystko się zmieniło. Przy tobie.

ponownie mamy tutaj Tereszkę, która pisze: Agnieszko, bardzo dziękuję Ci za te miłe słowa, naprawdę zrobiło mi się bardzo ciepło na sercu, a ja, Teresko, cieszę się, że moje słowa właśnie sprawiły Ci radość. Przy okazji chciałabym serdecznie pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Larmo i życzyć Wam spokojnej, pogodnej i pełnej uśmiechu niedzieli. Niech ten dzień będzie dla Was naprawdę miły, a dobra muzyka niech towarzyszy Wam jak najdłużej. Pozdrawiam serdecznie, Teresa. Teresko, pięknie dziękujemy za pozdrowienia i wzajemnie raz jeszcze pozdrawiam Was z mężem bardzo, bardzo ciepło i życzę Wam również, tak jak napisałaś, ja z wzajemnością spokojnej, pogodnej i pełnej uśmiechu niedzieli.

Kochani, audycja już dobiegła końca, praktycznie, ale jeżeli chodzi o dzisiejsze dalsze audycje, które mamy jeszcze przed sobą, od 15 do 18 gra Samanta, od 18 do 20 Darek poprowadzi listę przebojów i od 20 do nie wiadomo której gra Peter. Na tę audycję Was bardzo serdecznie dzisiaj zapraszam, jak również na audycję wszystkich naszych prezenterek i prezenterów, a ja dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas i dzisiejsze rozmowy. Życzę Wam, moi drodzy, miłej niedzieli i dobrego, spokojnego tygodnia. Kłaniam się pięknie, do usłyszenia, Agnieszka. Na zakończenie mojej audycji kapela Górole, Przez ile dróg, tą piosenką się z Wami żegnam. Wesołej niedzieli!

Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w to niedzielne popołudnie. Witam wszystkich słuchaczy z kraju, spoza jego granic, kochani, gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie, witam Was bardzo cieplutko. Tych, którzy zasiadają do obiadku lub do kawusi, życzę smacznego. A kochani, mamy 4 października, niedziela. Imieniny dziś obchodzi Rozalia i Franciszek. Dla wszystkich solenizantów oraz jubilatów życzenia wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, zdrowia, pomyślności, spełnienia wszystkich marzeń, dużo miłości oraz błogosławieństwa Bożego. Tradycyjnie do życzeń dołączam prezent muzyczny.

0: Mój drodzy, konsolka pozdrowień otwarta. Zapraszam do wspólnej zabawy. A kochani, teraz podziękowania dla naszej Agnieszki za południową audycję. Jeśli Agnieszka słyszysz, więc w imieniu wszystkich słuchaczy pięknie Ci dziękuję. No i będzie nutka dla Ciebie w podziękowaniu. No i dwie nutki będą na dobry początek dla naszych słuchaczy. Będzie to dam Ci gwiazdkę z nieba i kiedy zaświeci.
1: Wieczór rozrzuci srebrzysty pył gwiazd.

No i kochani, tak jak zawsze mam playlistę ze swoimi piosenkami, kochani, ale to, co będzie grane, zależy, kochani, od Was. Jeśli chcecie, piszcie śmiało, ja Wasze prośby będę, kochani, spełniać w miarę swoich możliwości, oczywiście. A już pierwszego gościa widzę. Pierwszych gości widzę na konsolce. Są nimi Agnes i Szwendacz. Witam Was bardzo serdecznie. Życzę milutkiego popołudnia. No i pewnie kawusia przed Wami, więc życzę Wam smacznego. Kochana, witam cieplutko. Serdecznie pozdrawiamy Ciebie z Rykiem, Gabi z Darkiem, całą załogę Radia Larmo, Polonię, chorych, samotnych i wszystkich słuchaczy, a tak szczególnie Basię z Jurkiem. Życzymy wspaniałej zabawy, smacznej kawki przy Twoich piosenkach, jak usiole śle, a szwendacz piwko, soczek i kolorowe klamerki. Piosenek nie zmieniamy, cmok. Pozdrowionka poleciały do wszystkich, na pewno są odwzajemnione, no i tutaj mi się zachciało śmiać. Napisałaś przy Twoich piosenkach, a niedaleko od tego piosenek nie zmieniamy. No tak, fajnie to napisałaś. No kochani, dobrze, będą moje piosenki, ale teraz będą piosenki i moje, i Agnes. Tradycyjnie kochani, Céline Dion i Setus, a ode mnie mam na swojej liście tutaj taką piosenkę Ciebie chcę coraz więcej. Ta nutka będzie w podziękowaniu dla Was. Buziaki!

0: Największe hity. Twoja ulubiona muzyka.
1: No to kochani, jedziemy z piosenkami z mojej playlisty. Oddałem Ci serce, mamo, dziękuję Ci i światło w ciemności.
2: Już kiedyś umarłem, ale moje serce nadal bije. Nie tutaj.

już dni. Ale moje serce wciąż bije w nim. On tu jest, mój syn. On żyje.

0: A już teraz, kochani, krok w tył, kochać mocniej już się nie da i nie zatrzymasz mnie.
1: W twoją stronę, a ty robisz krok w tył.

0: mój kochany, kolejny pisanek. Żono moja, mamo, jesteś najlepsza i miłość jest szczera.
1: Kochanie, dziś nie śpiewam o marzeniach. Dziś śpiewam o naszym życiu. O tysiącach zwykłych dni, które dzięki Tobie stały się niezwykłe. O chwilach, gdy się śmialiśmy i o tych, gdy płakaliśmy. Dziękuję Ci za to, że nigdy nie puściłaś mojej dłoni.

Jesteś najlepsza. Miłość jest szczera. Szczera do bólu, bo ból może być szczerą miłością.

przepraszam. Nie pamiętam twojej twarzy, ale moje serce nadal cię zna.

0: Będę przy tobie, gdy nadejdzie świt snów.
1: To jest twoje radio.
2: Twoje radio.
3: Twoje radio. Twoje radio. Twoje
4: radio.
3: Twoje radio.
4: Radio Larma.
5: A już, kochani, teraz ojcze i matko, nigdy nie jesteś sam. I list do ciebie.
6: W ich dłoniach był świat, prosty jak chleb. Ojciec niósł siłę, matka niosła sen. Ich głosy brzmiały jak domowy, spokojny wiatr.

ranem, gdy całe miasto jeszcze śpi, a cisza siedzi obok mnie, jak ktoś, kto zna wszystkie moje łzy.

0: Twoje radio.
1: Twoje radio. Twoje radio. Twoje radio.
2: Radio Larmo.
3: No i kochani, jedziemy dalej. Kocham cię tak bardzo, mamo, i dam ci miłość, jak nie pragniesz.

to ten zapach. Pamiętasz? Yeah. Wracamy tam.

ich tworzy. Nie pamiętam ich imion, ale jest jedna piosenka, która nigdy mnie nie opuściła. Puste zdjęcia w mojej głowie, cisza zamiast wspomnień. Dom bez imion, bez historii, serce bije, ale nie wiem dla kogo.

Miasto jeszcze śpi. A ja pierwszy raz od dawna nie uciekam od własnych myśli. Za oknami mokry asfalt i światła, które gasną razem z nocą gdzieś.

tylko już ostrożniej niż kiedyś znów. Miasto budzi się powoli, a ja pierwszy raz od dawna nie boję się ciszy.

0: kochani, nie wiem, co się dzieje, ale mam tu na bocie mi pokazuje, że niby jestem, ale logowania nie, że coś jest z serwerem. Nie wiem, czy to kochani u mnie, czy to ogólnie coś. Wydaje mi się, że przy dobrym układzie może mi się uda skończyć audycję. Zobaczymy. Kochani, ja mam dwa wpisiki. Postaram się je, kochani, teraz przeczytać od razu, póki widzę, że jestem na radyjku. Gork Skel, witam Cię bardzo serdecznie, pozdrawiam, życzę miłego wieczorku. Napisałeś tak, witaj Samanto, na Twoim muzycznym maratonie. Nie tylko muzyka, ale również słowa przygotowanych przez Ciebie piosenek dają wiele do myślenia. Nie wiem, czy słuchałaś dzisiejszej audycji Agnieszki, Życie od nowa. Aż chciałoby się powiedzieć słowami pewnej piosenki, nie pamiętam tylko, kto ją śpiewał. Idź do przodu i nie oglądaj się za siebie. A więc zostawmy troski za sobą, nie wracajmy ciągle do tego, co było. Żyjmy tu i teraz, a może naprawdę zacznijmy nowe życie? Bo może czasami życie daje nam drugą szansę, tylko trzeba mieć odwagę ją zauważyć i zrobić ten pierwszy krok. Dziękuję Ci, Samanto, za to, że jesteś, za Twoją muzykę i za te piękne piosenki, których słowa zawierają tak wiele, wiele prawdy, emocji i życiowych przemyśleń. Czasami jedna piosenka potrafi powiedzieć więcej niż wiele słów i sprawić, że zatrzymamy się na chwilę i pomyślimy o swoim życiu. Dziękuję, że poprzez swoją muzykę dajesz nam właśnie takie chwile. Pozdrawiam wszystkich i życzę miłego niedzielnego wieczoru i jutro dobrego startu od nowego tygodnia. Georg Skel. Kochani, nie słuchałam Agnieszki audycji, chociaż wcześniej widziałam właśnie tytuł, domyślałam się, o czym może być ta audycja, ale jakoś nie miałam odwagi jej posłuchać. To jest taka prawda, że czasami rzeczy daje drugą szansę. Tylko problem w tym, że no właśnie, żeby ją albo zauważyć, albo żeby ta druga szansa wyszła. Różnie to w życiu, kochani, bywa. Piosenki. Piosenki ja od iluś tam audycji, kochani, mówiłam wam, żebyście się właśnie wsłuchiwali w piosenki, w słowa, bo to są urywki życia kogoś, a nawet całe jego życie zawarte właśnie w piosence. Stąd mówiłam, że są bardzo piękne słowa, ale trzeba wsłuchać się. To jest prawda, że czasami piosenka potrafi więcej nam powiedzieć niż słowa. No tak, tylko nie każdy piosenek słucha. Dobrze, do Twojego wpisiku poleci piosenka. Śpiewam dla Ciebie. To będzie piosenka w podziękowaniu za wpis. Pozdrawiam Cię krótko.
1: Nie zasługuję na to światło, ale dziś muszę to powiedzieć.

jeśli słyszysz. Gdziekolwiek jesteś, oddałbym wszystko, by cofnąć jeden dzień.

0: Moi kochani, i ostatni wpisik, póki co jeszcze się widzę na serwerze, ale to chyba jakieś problemy z moim internetem, dziwne, bo coś takiego się działo, kochani, wiele, wiele lat temu, no ale może się zdarzyć w każdej chwili. Kochani, ostatni wpisik należy do Agnezy Szwendacza. Kochana, ślicznie dziękujemy za piękną audycję i nutki. Serdecznie pozdrawiamy Ciebie i słuchaczy. Życzymy miłego wieczorku, a jutro pięknego dnia. Poprosimy zagrać Krzysztof Krawczyk, Dziś dla Ciebie chcę. Dziękujemy, buziaki ślemy i do zaś. Pięknie Wam dziękuję za wpisik. Nutka naszykowana, no i powolutku, kochani, będziemy się żegnać. Dla Ciebie chcę. To jest ta piosenka, o którą prosisz, i ode mnie dla Was w podziękowaniu. Dla Ciebie chcę. Buziaki.
1: Nie zasługuję na to światło.
0: Przepraszam, druga, dlaczego wciąż myślę o Tobie?

Kochani, czas na podziękowania. Dziś też, kochani, wpisywali się tylko Grażynka z Jurkiem, czyli Agnes i Szwendacz. No i rzutem na taśmę, kochani, Georg z Kelm. Pięknie Wam dziękuję za wpisiki. Również dziękuję tym cichaczkom, którzy po cichutku słuchali mojej audycji. Kochani, dla Was wybrałam piosenkę Między słowami. Pięknie dziękuję.

0: się we mnie. Między słowami najgłośniej brzmi prawda.
1: No i tak, kochani, moja audycja powolutku dobiegła końca. Mam dla Was informacje. Usłyszymy się, kochani, dopiero 1 i 2 listopada. Robię przerwę. Coś chyba we mnie pękło. Postaram się chociaż ze 2 kuferki dla Was, kochani, naszykować, abyście mieli moje piosenki, ale potrzebuję przerwy. Jeszcze raz wszystkim pięknie dziękuję za wspólnie spędzone 3 godzinki. Mówię Wam już do usłyszenia.
2: Do zobaczenia. Cichy wieczór.

Dzień dobry, niedziela, 4 października, witam Was bardzo serdecznie. Ze swojego bocianiego gniazda kierownik zamieszania, czyli Darek. Jeszcze raz dzień dobry, miłego popołudnia i wieczoru Wam życzę. A dziś w niedzielę 4 października już dla nas dwie fajne koleżanki audycje grały. Audycję tematyczną poprowadziła dzisiaj Agnieszka od godziny 11. Życie od nowa. Taki był temat przewodni, a przed chwileczką swoją 3-godzinną audycję poprowadziła Dziążka z Łodzi. Koleżanka Samanta. Dziewczynom pięknie dziękujemy za dzisiejsze audycje. I w podziękowaniu za tę audycję mam przygotowane dwie piosenki. Ja, Samanta przypomniała mi, bo piękny utwór słyszeliśmy pod koniec od Krawczyka, Dla Ciebie Chcę. Ja zacząłem się zastanawiać, co to jest, czym my to mamy. No i faktycznie okazuje się, że to jest jedna z płyt, ostatni płyt Krzysztofa Krawczyka, chyba z 2020 roku, Płyta nazywała się Horyzont. Było to ukoronowanie 55 lat na estradzie Krzysztofa i ja z tej płyty wybrałem właśnie utwór tytułowy Horyzont. Piękna muzyka Krzysztofa Krawczyka. Może mniej znane utwory, ale jakże piękne. Samanto, dzięki Ci za przypomnienie. A dla Agnieszki z naszych nowości Giovanni Zarella zaśpiewa swój nowy utwór. Dostaliśmy właśnie kilka dni temu 3 nowe piosenki z serwisu MPN i jedna z nich, Teroski dla Agnieszki, też będzie odtworzona. Dziewczyny, jeszcze raz wielkie dzięki za dzisiejsze audycje. No i za chwileczkę po tych utworach przechodzimy do naszej radiowej listy przebojów, bo po to dzisiaj się tu z Wami spotykam.

trudno jest spoglądać wstecz i bardzo trudno iść do przodu. Każdego zmierzchu znika świat w nicości gdzieś. Czeka

0: sel idziemy wciąż.
1: Radio Larmo w twoim domu.
2: W twoim domu.

0: Witamy w Radiu Larmo.
1: Jeszcze raz wielkie dzięki dziewczyny za dzisiejsze audycje, a Agnieszka mi tutaj właśnie dziękuję za piosenkę i już mi podpowiedziała, bo ona język włoski zna, podpowiedziała mi, że Giovanni i czyta się tak, jak się pisze, czyli Zarella. Cesara była to piosenka, która poleciała do Agnieszki. A przed nami piosenki z naszej radiowej listy przebojów. Lista przebojów numer 239. Aktualnie oczywiście jest zamknięta do głosowania. Te głosy zostały już policzone. Ja już wiem, kto i na którym miejscu, więc dzisiaj będziemy mogli posłuchać wszystkich 10 propozycji, znaczy tych 10 miejsc, no i 5 propozycji w poczekalni. Ale, co ja tu mogę powiedzieć? Mogę to powiedzieć, że możemy teraz posłuchać piosenki, która... I tego nie rozumiem, tak szczerze mówiąc. 3 albo 4 tygodnie piosenka czekała w poczekalni. Głosy miała, ale zawsze za mało, żeby na 10 miejsce wskoczyć. A przecież podobno Tomasza Gołowacza lubicie. Więc jak to wygląda? Oj, nieładnie. Tomasz Gołowacz, dziś tonę w twej miłości, piosenka opuszczająca poczekalnię naszej listy. Posłuchamy teraz w całości.

Twoja muzyka zaczyna się, bo to twoja również lista przebojów. Przecież to wy, słuchacze, głosując na listę, zgłaszając piosenki, decydujecie, kto na liście się znajduje i na której pozycji. I właśnie patrząc się troski na wyniki, widzę, że tak, jedna piosenka trafiła w tym tygodniu z poczekalni. Jedna, jak słyszeliście, listę, znaczy nie listę, tylko poczekalnię opuściła, a więc dwie nowości w poczekalni się powinni znaleźć. Patrzę się, no i tak chyba jest, udało mi się tym razem nie pomylić wszystkiego. A kto i na którym miejscu za chwileczkę będziemy słyszeć. No to co? Zaczynamy naszą radiową listę przebojów numer 239.

0: Lista przebojów w Radiu Larmo. 10.
1: Na miejscu 10 w tym wydaniu listy Dominika Janusz Żyłka. To dla ciebie.

0: dziewiąte.
1: A w tym tygodniu na miejscu dziewiątym, a siódmy tydzień na naszej liście Golden Mix, Kochaj z całych sił.

0: ósme.
1: Uwaga, 9. tydzień na liście, a więc ostatni tydzień, kiedy można zagłosować na Leszka Filca i jego Hejopolkę. Gitara.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.
0: Siódme.
2: Aktualnie na miejscu siódmym, a drugi dopiero tydzień na naszej liście, harmonik, ogień i woda.

0: szóste.
1: I jedna piosenka z propozycji z poczekalni trafiła w tym tygodniu na listę. Na miejsce szóste Paweł Gołecki, Góry bliżej nieba.

0: piąte.
1: Na miejscu piątym duet Mariusz i Bernadetta. Mariusz Kalaga i Bernadetta Kowalska w utworze Ta najważniejsza chwila.

0: Aparte.
1: Z miejsca szóstego na miejsce czwarte, trzeci tydzień na liście duo Koral. Miłość o nic nie pyta.

I za chwileczkę posłuchamy trzech piosenek z naszej aktualnej listy, numer 239, ale zanim to witam gości. Tylko teraz chyba powinienem mówić bardzo cichutko, powoli, bo co niektórym, to nawet myszki jak tuptają po kątach, to tak głośno. Witam serdecznie Johana, Mirka i Ewę, albo odwrotnie, Ewę z Johanem i Mirkiem. Witamy i pozdrawiamy serdecznie z piekor, tych gryfnych piekor. Pozdrawiamy Ciebie, Darku, Gabi, wszystkich DJ oraz wszystkich słuchaczy, co mają zaszaltrowane Radio Larmo. Wszystkim bez wyjątku życzymy fajnego wieczoru. My wczoraj bawili się na Oktoberfeście we Wszowie. Było super, a dzisiaj leczymy się tym, czym wczoraj... Ja już się mogę domyśleć, o co chodzi. Zafyrlaj coś fajnego dla wszystkich słuchających. Może być coś dla emerytów. Johan, Mirek i Ewa. Oj, bidulki, bidulki. No tak, wczoraj się pofajrowało, a dzisiaj ja. Trzeba się leczyć. Ale jak zabawa była przednia, było fajniście, no to tylko pozazdrościć. Tak jest właśnie nasz kolega Johan z żoną Ewą i swoim przyjacielem Mirkiem byli wczoraj we Wszowie na Oktoberfeście. No to zafyrlam może nie dla emerytów, chociaż emeryci ponoć też nieźle potrafią podczas Oktoberfestu wywijać. Ja. Mogę potwierdzić to, bo sam żech widział czasami, nie na jednej imprezie, że młodzież stała przy ścianach albo siedziała przy stoliku, a starsza młodzież się bawiła. Więc ja, na wasze życzenie, Karpowicz Family, Oktober po naszemu troski zagramy. A co? Ja. A potem przejdziemy z powrotem do listy przebojów. Fajnego popołudnia i leczcie się tam, tylko nie za bardzo, bo każdy lek w nadmiarze to też niedobrze, nie?

0: trzecie.
1: Jak komuś piwo nie smakuje, to może wybrać się na kawę. Na miejscu trzecim Adam Herz, Śląsk, kawa i ty.

0: To był Krzysztof Koniarek, daj mi swoje serce, miejsce drugie, awans z miejsca piątego na miejsce drugie, drugi tydzień na liście. A ja teraz witam bardzo serdecznie kolejnego naszego słuchacza. Oj, ja też się trochę stęskniłem, można powiedzieć. Zbyszek Halemba, Ruda Śląska. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór, szefie. Nareszcie będzie lista wysłuchana do końca. Był szpital i badania i wszystko jest okej. I bardzo dobrze. Fajna, dobra informacja, Zbyszku, dla nas wszystkich. Dziękujemy za info. No i zdrówka życzymy. To teraz wracamy do słuchania. Pozdrawiam serdecznie Ciebie, jak i wszystkich DJ, słuchaczy i pierwszego ogrodnika Johana. A my słuchamy dalej, bo radyjko musi być zaszaltrowane. Dzięki i słuchamy. No i fajnie, Zbyszku, że wraz z ekipą i Marysią jesteście teraz z nami, macie możliwość posłuchania radia, nie martwiąc się o zdrowie, bo tak jak piszesz, badania wyszły ok. No to cóż, miejsce pierwsze, a potem nasza poczekalnia. I na miejscu pierwszym niespodzianka albo nie. No ja, no byli na miejscu drugim i dzięki waszym głosom trafiają na miejsce pierwsze. Dancing Band, zatańcz ze mną.
1: Miejsce pierwsze.

I tak nasza radiowa lista przebojów 239, dziesiątka już jest znana i wiemy też, że słuchają nas w piekarach, słuchają nas w Rudzie Śląskiej, wiem też, że słuchają nas w Rybniku. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, a kto chce być pozdrowiony jeszcze przez Darka na tej audycji, to niech da znać na konsola pozdrowień, bo ja nie wiem, kto tam jeszcze jest. Przechodzimy do naszej poczekalni. 5 propozycji, waszych propozycji, przez was zgłoszonych. Na przykład grupa grzybiarzy, słuchacze Radia Larmo zgłosiła piosenkę od Klaudii i Kasi Chwołki Na grzyby. Oczywiście żartuję, nie pamiętam kto to zgłosił, ale można powiedzieć, że piosenka na czasie. De facto tylko ty i tylko ja. Jessica, Do celu dąż, Mariusz Kalaga, Zazdrośnica i Nadia, Bajka Nadii. 5 propozycji w poczekalni, które teraz w całości sobie wysłuchamy. A ja też chciałbym przypomnieć, że już o godzinie, za niecałą godzinę, bo o godzinie 20 za starami radia pojawi się nasz kolega Peter z Kelnu, więc zabawa wieczorowa w tą niedzielę będzie trwała nadal.

0: Ja, i od razu tutaj reprymenda, że dostał. Nie, w sumie oczywiście, że żartuję. Georg z Köln pisze tak. Oczywiście Köln też słucha. Pozdrawiam wszystkich, Georg z Köln. No jakby mogło być inaczej. Witaj, Georg. Pozdrawiam wszystkich tych właśnie cichaczków, jak to się tutaj już zaczęło u nas nazywać, cichaczków, którzy po prostu się starają, żeby nam w prowadzeniu audycji nie przeszkadzać. A potem udają, że ich nie ma, a potem się dowiaduję, że na przykład piosenka Tylko Ty i Tylko Ja to taka fajna. Bacznie słuchają. Udają. Okej, lecimy dalej. De facto właśnie z utworem Tylko Ty i Tylko Ja. Jeszcze o głosy prosimy na naszej liście przebojów, żeby te piosenki, jak się podobają, żeby wysokie miejsca na liście miały. Okej? I może od razu Jessica, do celu dąż.
1: Radio Larmo. Gro muzyka dla każdego, dla starszego, dla młodszego.

jak to mówi przysłowie, uderz w stół, to nożyce się odezwą. I tak, ten stół został uderzony. Sprawdzamy listę obecności. I proszę bardzo, Maria Ruda Śląska. A tu Maria z Rudy Śląskiej, z działki. Pozdrawiam gorąco. Mario, pozdrawiamy również ciebie. No i fajnego jeszcze pobytu na tej... jeszcze pięknej działce, ja. Na jesieni się dopiero zacznie praca, żeby wszystko przygotować, pozbierać, prawda? I pewnie radio też grające w tle doskonale w tym pomaga. Mario, pozdrawiamy. O proszę, jest też i Magda, która napisała tak, jeśli już Darku sprawdzasz dziś obecność, to obecna, ale nieprzygotowana, pozdrawiam Marta, Magda, przepraszam. No i fajnie, że jesteście, zapraszam jeszcze do słuchania tych piosenek, które mam na dzisiaj przygotowane. Będzie kilka nowości, od razu zdradzę tych naszych śląskich wykonawców, które otrzymaliśmy w ostatnich dniach. Szykuje się, że będzie tego więcej. Już jestem umówiony z kilkoma wykonawcami, którzy wydali coś nowego, ale to podobno jutro dopiero, ja wiadomo, weekend. Ale teraz piosenki z poczekalni. Mariusz Kalaga, Zazdrośnica i Nadia Bajki Nadi. Te dwie propozycje pojawiły się jako propozycje naszych słuchaczy, jako nowe propozycje. Posłuchajmy ich teraz.

No to teraz te dwie nowości z śląskich wykonawców, które otrzymaliśmy, za co pięknie dziękujemy. Magdalenie i Żanecie z Kobiet na Walizkach za ich nową piosenkę A gdyby tak. I Janinie Liberze za Zabawy Amorka. To dwie nowości, o których wiemy i cieszymy się, że możemy zaprezentować je naszym słuchaczom. A później, jak czasu jeszcze będzie trochę, to te nowości, które otrzymujemy tu od niemieckich wydawnictw i producentów, bo tam też kilka fajnych, fajnych piosenek, utworów mamy. A o godzinie 20 przypominam Peter z Kelnu.

To by były zabawy Amorka, nowy hit, można powiedzieć, od Janiny Libery. Za tą piosenkę pięknie dziękujemy. Ja idę konsolę pozdrowień zamknąć, posprzątać, co powinienem posprzątać. Ja, bo Peter to też lubi porządek, nie? Wszystko musi mieć swoje miejsce i czas. A czas już niedługo, żeby właśnie Stereo Radia przejął Peter. Piosenki, które dostaliśmy w tym tygodniu od Fiesta Record czy od serwisu MPN, gdzie soliści, wykonawcy zamieszczają dla radii swoje nowe single, nowe utwory, co by je promować. I tak, ukazał się nowy singiel, nowy, można powiedzieć, remix berlińskiego producenta DJ Herzbita. Ten remix zatytułowany jest Mood. Wykorzystał tam klasyczne nagranie, niemiecka interpretacja światowego hitu z lat 80. Ale jakiego? Nie powiem wam. Sami to pewnie usłyszycie. A drugi utwór to będzie Olaf Berger, który świętuje już 40-lecie swojej udanej kariery scenicznej. Stworzył kolejny fajny hit, idealny na parkiety i właśnie do stacji radiowych. My już mamy i zagramy. Piosenka opowiada o magicznym momencie niespodziewanego spotkania, które całkowicie odmienia dotychczasowe życie. Opisuje, jak miłość potrafi nagle rozjaśnić i ubarwić szarą codzienność. Piosenki przygotowane. Zapraszam do wysłuchania, a ja idę sprzątać.

Sensacjonel Olaf Berger, a za chwileczkę Katarina Hertz w utworze Wo ist der Mann, czyli Gdzie jest ten mężczyzna? To jest najnowszy singiel tej niemieckiej piosenkarki szlagierowej i miał swoją premierę dosłownie 2 dni temu. My już mamy i z przyjemnością dla Was zagramy.

Ja już mam też kolejny utwór, może już nie będę mówił, bo gdzieś mi te notatki zaginęły. Leony, chyba tak to się. Piosenkarka Leony. Ja też premierę miała kilka dni temu ta piosenka. No i może od razu może duet. Sonia Liebing i Bernard Brink też mieli właśnie premierę swojego kolejnego utworu w duecie. To jest kontynuacja wcześniejszego hitu. Idealnie podobno ten utwór wpisuje się w dalszą część historii. Takie fajne klimaty do tańca w tym duecie usłyszymy. Właśnie, gdzie jest ten mężczyzna? Gdzie nasz Piotrek jest? Na pewno się zgłosi. Godzina 20. Zapraszam na jego audycję.

No i z mojej strony to by było na tyle. Wysłuchaliśmy dzisiaj listy przebojów numer 239 na naszym radiu. Strona listy zostanie uruchomiona do głosowania za pół godziny, godzina. A teraz zostawiam Was w dobrych rękach. Za mikrofonem za chwileczkę Peter z Kelnu, a ja zapraszam na wszystkie audycje, które odbędą się w tym tygodniu. A dla Petra na dobry początek również nowość, utwór, który miał swoją premierę w piątek. Utwór zapowiadający nadchodzący album studyjny o tym tytule, którego premiera zaplanowana jest na 2027 rok. Jaki tytuł? A zaglądnijcie na swój odtwarzacz albo na naszą stronę. W każdym razie ten utwór śpiewa Daniela Alfinito. Miłego wieczoru wszystkim życzę. Do usłyszenia. Trzymajcie się zdrowo.

0: prowadzi Pejter. Audycja ze studia w Köln prowadzi Pejter.
1: Dobry wieczór, Szyn, guten Abend. No toż witam was bardzo, bardzo serdecznie tutaj na naszym radioku. Oczywiście pozdrawiam wszystkich ludków, co tu jeszcze siedzicie. No miejsca mogę dojść, aby kto chciał, to serdecznie zapraszam. Jak i zawsze dziękuję tym wszystkim, którzy dzisiaj już grali, a od rana mieliście tu na pewno fajna audycja z Agnieszką, potem nasza koleżanka Samantha. No i oczywiście teraz Darek do was sam też był. No i o ten tydzień dzisiaj zakończę. Mowy niedziela, jeszcze wieczorek, nie ma jeszcze tak niskoro. Toż ten tydzień dzisiaj zakończę, a jutro zacznie się nowy tydzień. Co, moi drodzy, ja się tak padł dzisiaj, no powiem wam szczerze, no niestety chyba się też wszystkim nie będzie ta muzyka podobała, ale powiem tak, że ja się tak dzisiaj tak sobie pomyślą, nie będę żadnych wielkich zabawów tu robił dzisiaj, nie? Po prostu tak, o, jak się tego do... muzyka lekko, łatwo i przyjemno, nie? Takie coś ja dzisiaj dowożę nasze kawałki. Niemieckie kącki, polskie, śląskie kawałki, ale oczywiście nie żadne ługi-bugi, ja tak, że idzie tak posiedzieć, odpocznąć się, nie? Jak ktoś lubi na komputerze tam w jakieś gry grać, w karty się pograć, czy coś innego, nie? I tak ta muzyka do ucha wam fajnie poleci, nie? Wiadomo, jak coś chcecie posyłać z waszych, co tam lubicie, dajcie krótko znać, jak wam oczywiście też zofort na moja lista wleci. Zo. Jakby ktoś jeszcze dzisiaj miał urodziny, geburtstag albo jakąś rocznicę, też dajcie znać. Wiadomo, zmienimy kącki, przyjdą takie, jak mają być. No i tak, po leku. Co? Więc zaczynamy. Muzyka lekko, łatwo i przyjemno do ucha i serducha. Die Silvanas, das ich liebe dich.

Ja, moi drodzy, dużo gromy wszyscy, ja? Nie no, jo, wszyscy. Na innych radiach też. Dużo gro się muzyki, no takich fajnych kącków o miłości. Tak, ta też, niech das ich liebe, das ich dich liebe, ja kocham cię. Następnie też będzie Liebe beginnt i tak dalej, ja? So, co to jest ta miłość? Jest, tylko się kupa ludzi by zaraz powiedzieli, hopie, ty się stary i głupi, nie? Się pytasz, co to jest ta miłość? Ja, prawdziwą miłość normalnie wchodzi zawsze od żołądka do serca, nie? Tak go dają, nie? Bo jak narzeczono, czy potem żona, nie? Poradzą fajnie ważyć, coś dobrego upiec, nie? Takie, nie? No to zawsze go do mnie, kurde, ty patrz, od żołądka do serca, nie? Ta się staro, on mu to smakuje i tak dalej, ale prawdziwa miłość to dojrzała, codzienna decyzja o trosce, szacunku i odpowiedzialności za drugiego człowieka, wykraczająca daleko poza początkowe zauroczenie. Ja, moi drodzy, to jest prawdziwa miłość, nie? Wiadomo, że dobrze, jak też ta, no ja, ta lipsta, nie, na zoletach, jak coś poradzi zaserwować, a potem jak już jest żoną, nie, fajnie poradzi uważać to, co powi, smakuje i tak dalej, nie? To jest fakt, to też jest fajnie, nie? Ale ta prawdziwa miłość jest inna, nie? Co? Pogromy! Pogromy! For you! Jesteśmy razem.

So, moje Rostomily, jakbyś się chcieli coś na ten temat o miłości, ale nie o pierdołach, nie? O pierdołach to domy, nie mam dzisiaj ochoty o pierdołach, nie? Tak o miłości na poważnie coś pra dać znać na konsolka, to możecie, nie ma sprawy, ja? Nie musicie się oczywiście podpisywać, po co? To stychnie, słuchacz, słuchaczka to jest, nie? To stychnie. Bo takie główne cechy prawdziwej miłości, nie? To nie jedno piosenka puścić, nie? Ale to jest takie bezpieczeństwo emocjonalne. To dowo nam spokój i brak lęku, a nie ciągły taki niepokój czy zazdrość, nie? Jak dwoje ludzi się mokły siebie, pra, jak się przają, nie? To wiadomo, że ten jeden, jak idzie do roboty, nie? Robi wiele tam godzin, a potem go ciągnie do domu, bo tam ktoś je, nie? Tam ktoś je, z kim się dobrze żyje, nie? No i ja. To jest też taką miłość, pra? Liebe beginnt. Miłość się zaczyna. Uwe Busse.

No i słyszeliście, kiedy live się zaczyna, nie? No. Tak richtig powiem się, że kurde byle, to jest dobre pytanie, nie? Ja nie jest żaden fachowiec absolutnie o tych rzeczy, nie? Bo mnie się wydaje, że tutaj lepiej nasze frelki, które słuchają radia, nie? To oni by lepiej na te pytanie odpowiedzieli, nie? Kiedy się zaczyna miłość, ja? Ja to nie tak, jak to dzisiaj, wiecie, dzisiaj to jest tak, to te młodzi, to wiecie, jak to jest, ale to nas nie interesuje, nie? Poznają się Kaścia na dyskotece, jeronie i co, i wylezą z tej dyskoteki, no idą tam Kasik, no ja wiadomo, nie? No i już mają miłość na ileś tam minut i je po fertiku, nie? Ale o to mi nie chodzi, nie? Ja taką prawdziwą miłość, to wiadomo, że to człowiek musi mieć tam, jak się to godo, ja, musi czuć coś, nie? Ja, to też ja taką miłość, to też musi akceptować wady od innego człowieka, nie? Obejmuje drugą osobę w całości, razem z jej niedoskonałościami. Ja, wtedy to jest miłość, nie? No, że jak tam ma jakiś ktoś, jakieś tam zawsze... Wiecie, człowiek nie jest doskonały, to wszyscy wiemy, nie? Każdy człowiek zawsze coś tam ma. Jeden kurzy, nie? Ja, jeden kurzy za dużo, mógłby mniej pokurzyć, ja? Jeden za dużo zje i tak dalej, prawda? Ale trzeba poczekać, tak w piosence, nie? Trzeba poczekać, aż będzie... Tym albo ta richtige, nie?

Jak słyszeliście, ja poczekam, no ale jak długo, bo to czekanie też się niekiedy zmęczy, prawda? Powiem wam taki fal na faktach, nie? Co, kto, kaj, kiedy, jak się nazywa, to jest wszystko nieważne, nie? Młodzi ludzie chodzili ze sobą 10 lat. 10 pełnych lat. Po 10 latach było wesele. Ożenili się. Aha, ale jeszcze przed tym, zanim te wesele było, to ta młoda kobieta była w ciąży, urodziła dziewczynka, nie? No wszystko okej, okay, ja? I wesele było. I teraz tak. Żyli do kupy jeden rok. Jeden cały rok. Jako małżeństwo. I po roku rozwód. Ja, czemu ten rozwód był, co i jak, nie wiem, nie powiem wam, bo wiadomo, ja się tam nie pytam. Po pierwsze, nie moja sprawa, po drugie, nie wolno się takie coś pytać, ja? W każdym razie, ten chłop ma swoja firma, alimenty płaci regularnie, nawet więcej jak musi, ja? Ta jego była żona, u niego jest zatrudniona w tej firmie, nie? Also, pracuje u niego w tej firmie, tam w biurze, ja? Ale chodzi mi o te pytanie, chodzi mi o to, jak to jest. 10 lat byli ze sobą, poznali się bardzo, bardzo dobrze. No za 10 lat ludzie kochani, to człowiek już, cholera, to już no, każdy włos na głowie, pra. I po roku się rozwiedli. Ja? To nie wiem, co w tej miłości się mogło zdarzyć, że był rozwód. Albo ona go zdradziła, albo on ją zdradził. Ja? Takie pytanie. Ale czy tak było? Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Ja. Więc widzicie, jak to jest. 10 lat żyć do kupy. Była miłość, było i dziecko. A po roku się rozwiedli. No ja, tak też było. Silvanas i Costa Romantica.

Costa Romantica, commit me, ja, chodź ze mną, bo moje serce ciebie potrzebuje. Di Silvanas. A teraz już nie Di Silvanas, ale Georg Kelnu. Georg Kelnu przyszedł sam do nas, bardzo fajnie. Georg, szynku ten nawet, witam cię, Karlusie, witam cię bardzo milutko. Oczywiście pozdrowią ciebie, jak i twoja Teryska, nie? Pozdrowienia lecą tam do was i życzę wam jeszcze fajnego wieczorku. Gierskel pisze, ja Peter, miłość to jest miłość, ale czasami mówiąc słowami poety Tadeusza Boja Żeleńskiego, jest to tak. I w tym cały jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz. Aha, pozdrawiam wszystkich zakochanych, napisał Gierskel. Oj, Georg, ja, co ja z tym mam zrobić, Georg, ja, żeby dwoje chciało naraz, to jest też prawda, ja, Georg, ale jak wiem, my już oba też są, nie od wczoraj, i ci powiem, według mnie, fajnie się stało tak, jak jest, pra, każdy z nas ma swoja, druga połowa serca, tak by to szło nazwać, nie tak trochę delikatnie, nie? I na pewno są by oba szczęśliwi, prawda? Byleby ino zdrowie było, nie? So, Georg, pozdrowienia lecą do was i Costa Romantica była. Na moment, coś mi się tu... Aha, już, ja... Przestawiło mi się, ale już jest okej. Okay. Taki fajny koncert grupy Elliot.

0: Zo, słyszeliście, fajny kawałek. Bardzo lubię tę piosenkę, na pewno nie, no jo, ale dużo z was też. Powiedz, Elio, to była wielka miłość, ale minęła dawno już, ja? Na ten temat też szłoby po raz zdań powiedzieć, ale za chwileczkę, bo tu u mnie jest ważniejsze, jak ktoś jest tutaj z nami na konsoli, to też trzeba zaro tego gościa przywitać. A witamy i pozdrawiamy fajnego kolegi Güntra. Halo Günter, dobry wieczór, schönen guten Abend. A Günter pisze tak, wybaczcie moi słuchacze Radia Larmo, a to co chciałbym dziś wam zaprezentować, będzie przekraczać wszystkie granice. Prezenty radia, który słynie z grania szwagrów i muzyki lat 80. i promowania śląskiej kultury, myślę, że może dziś coś powiedzieć pod adresem Jurgena Kloppa przed meczem. Aha, okej, okay, za chwileczkę. Jurgen, tutaj na radiu wszyscy trzymamy kciuki za twoich chłopców. Jurgen, nasze radio nazywa się Larmo, bo uwielbiamy robić hałas. Ale to, jakie Larmo zrobią dzisiaj twoi kibice na stadionie, to będzie czysta poezja. Niech twoi zawodowcy biegają tak szybko, jak lecą hity na radiu. Wyjdź na murawa z uśmiechem, zgarnij ci punkty, a my w nagrodę zagramy ulubiony kawałek z lat 80. Poczekamy na mecz, napisał Günter. No to co? Po prostu odpowiadam. Po prostu. Günter, po pierwsze fajnieś napisał piękne dzięki, ja? Całkiem inny temat, ale do mojego tematu dzisiejszego wrócimy na pewno nazwą. Więc jeżeli chodzi o Kloppa, każdy człowiek ma inne zdanie i tak jest richtig. Ja uważam, Jurgen Klopp jest jednym z najlepszych trenerów na świecie. Jurgen Klopp pokazał, co umie. Po śląsku Günter się powie tak, z niczego ukręcił dużo, ja? Z bicza ukręcił coś ważnego. Trenerem reprezentacji jeszcze nigdy nie był. Zdobył puchary w Liverpoolu, zdobył puchary w Niemcach, ja? Z Dortmundem i jest bardzo doświadczony trener. To, co zrobił teraz, wygrali, zremisowali i tak dalej. Jest to wielka sztuka znaleźć 11 chłopców plus rezerwa, żeby stworzyć jedna rodzina. Tak ja to powiem. Jedna rodzina, w której ręce i nogi wiedzą, co mają zrobić. I oczywiście głowa też. Ale ja liczę na to, że Jurgen Klopp to opanuje, czego mu życzę, ja i nie tylko ja, ale miliony ludzi życzą mu tego, żeby coś w końcu stworzył, na co my, chłopy, by chętnie popatrzyli. No. A co ci się będzie? Popatrzymy. Jak będzie, tak będzie. W każdym razie za jeden dzień albo za rok Krakowa też nie zbudowali, bo to się nie da. Więc Günter, poczekamy, będziemy widzieć. A ja ci życzę fajnego wieczorku, no i fajnie, że do nas przyszło. So ist das Leben und Tommy Steib.
1: Zeit heilt manche kleinen Wunden und zu schnell. Vergehen oft die Stunden. Irgendwann fangt's von vorn wieder an. So wie uns die Jahreszeiten Tag und Nacht ein Leben lang begleiten, ist bestimmt, was die Zukunft noch bringt.

Kind

So, Vajdas Dominii, witam tu, kej moja koleżanka, ja, moja koleżanka redakcyjno, Ewa Figlerka. A patrzcie, nasza Ewa Figlerka, no powiem tak, jak ona chce, to umi, ja? I pisze tak, witaj Peter, to ja cię tu pozdrowię miło, ale też twoja Gabi, cały team radia z Gabi i Darkiem, wszystkich słuchaczy, życzę radosnego wieczoru. Peter, ale dziś wymyśliłeś fajny temat. Ja tak sobie myślę, że coś by musiała tu naszkrobać. Wymieniłeś cechy miłości, ale chyba wszystkich nie wymieniłeś. Na pewno nie, na pewno nie, dziołcha. Ha, ha, ha, to ja tak grzecznie tu piszę. Szacunek, wspólna ciekawość świata, dbanie o drugą osobę, zaparzenie komuś kawy i obecność drugiej osoby, gdy przychodzi nuda. Wtedy przechodzi się test miłości. Też jest wtedy, kiedy nie udajemy, jesteśmy szczerzy i wtedy pojawia się bliskość. Ale ja się tu rozpisałam. Ha, ha. Peter, poproszę o piosenkę Seweryn Krajewski, Wielka Miłość. Dziękuję i do zajść. Napisała Ewa Figlarka. Ewa, pewnie, że masz rację, że ja wszystkich tych cechów nie wymienię o miłości, no bo tego jest. A na pewno to, coś ty napisała, to jeszcze są chyba inne, jeszcze więcej też, nie? Ale piękne dzięki za fajny wpis. Dziękuję bardzo. Ja widzę tutaj tego wykonawcy nie mam. Ale jest coś innego. Wielka miłość. Kule, ja bym teraz miał te wszystkie piosenki puścić, Ewa, to po 2 godziny. Więc ja wybrał zespołu For You. A tytuł jest ten sam. Wielka miłość.

So, moje rostoviny mám tutaj od Oli z Prudnika. Ola, ale czekaj pół minutki, bo tu słuchaczka napisała krótko, ale na temat, więc chciałbym tu na te pytanie odpowiedzieć, ja, żeby to miało sens. I słuchaczka pisze tak. Witam wszystkich tą wieczorową porą. Słucham i powiem, że o miłości można dyskutować bez końca. To jest prawda. Jednak nie wychwyciłam jeszcze, w jakim kontekście oczekujesz nasze wpisy. Żartobliwie, pół żartem, pół serio, albo też poważnie. Może jeszcze się odezwie. Pozdrawiam, napisała słuchaczka. Więc odpowiadam na te pytanie. No raczej tak żartobliwie bym to nie nazwał, bo zacząłem tak normalnie, po ludzku, nie? To więc jeżeli, słuchaczko, chcesz pisać, to tak troszkę, no ja, jak to w naszym wieku, nie? Jak to jest z tą miłością? No, tutaj rozkręcemy się, to jeszcze masz czas, to na pewno do tego coś też dołożysz, nie? Ja powiedział pierwsze zdanie przed żołądka do serca, no ale to się tak udało. Ale mi chodzi o normalną miłość, jak to w życiu jest, nie? Dlatego te piosenki dzisiaj, że zrobią takie do ucha, do serducha, no, tak żeby szło posłuchać i też coś na ten temat podyskutować. So, a teraz już szybciutko, Ola, przepraszam bardzo. To było poza kolejnością ten krótki wpis od tej słuchaczki. Ola z Prudnika pisze tak. Cześć, Peter. Witam, Ola. Witam, bardzo miło. Życzę ci pełnej konsoli wiadomości i kapitalnej energii w eterze. Dorzucam swoją myśl do tematu dnia. Zadziwiające jest to, jak szybko potrafi zgasnąć coś, co miało być na zawsze. Dlaczego rok po ślubie potrafi być już po wszystkim? Dobre pytanie. Bo ludzie często biorą ślub z nadzieją, że ta druga osoba się zmieni, albo odwrotnie, że już na zawsze zostanie dokładnie taka sama jak na pierwszej randce. A człowiek się zmienia. Życie nas rzeźbi. Ci... To moment. O. Życie nas rzeźbi. Ci, którzy potrafią przetrwać ze sobą wiele lat, to nie są ludzie, którzy przez 30 lat kochają te same osoby. To ludzie, którzy nauczyli się kochać. Kolejne. Zmieniające się wersje swojego partnera. Jeśli tego nie potrafimy, miłość kończy się przy pierwszym zakręcie. Napisała Ola z Brudnika. Wiecie, powiem, bardzo fajny wpis, nie? Więc posłuchamy jednej piosenki, Ola, i do tego twojego wpisu muszę wrócić, bo... No bo jest fajnie napisany i za chwileczkę. A na chwilę, no taki fajny facet. Dich zu lieben, Roger Whittaker.

Ja, moi rostomili, to jak powiedział, wraca tu do wpisu od Oli Sprutnika. Cały wpis nie będę czytał,

trwać ze sobą wiele lat. To nie są ludzie, którzy przez 30 lat kochają tę samą osobę. To ludzie, którzy nauczyli się kochać. Tak. Te zdanie, Ola, mi się wydaje, że te zdanie dotyczy dużo ludzi. Dużo ludzi, którzy żyją ze sobą nie tylko 30 lat, tak piszesz, 40 i więcej, 50. Rzeczywiście, ci ludzie nauczyli się kochać, bo kochać też trzeba się nauczyć. Wiadomo, człowiek jest młody, ja, jak się to godzi, młody i piękny. Po 40 latach zostaje i człowiek już nie jest piękny, człowiek nie jest młody. Tam wisi, ja, skóra, fet i tak dalej, ale się kocha ta druga osoba, bo pokochała się ta druga osoba, jak była młoda i piękna. Ile razy w życiu ludzi jest, jak się to godzi, niezgoda, no zgrzyt, nie, no pokłócimy się, powadzimy się. To jest, to też należy do życia, ja? Ale jeżeli dwoje ludzi żyje już kilkadziesiąt lat i jeden jest do drugiego, jak się to godzi? Czy w szczęściu, czy w chorobie. Wtedy jest ta prawdziwa miłość. Nie? Jola, jest tak? Ola. Ola jest tak? Chyba, nie? Więc tak jak tu piszesz, to nie są ludzie po 30 latach, którzy przez 30 lat się kochali. Jedna, a to ta sama osoba. To są ludzie, którzy nauczyli się kochać. Piękne dzięki za fajny wpis i Ryszard Sawicki.

Gierskel dopisał, ja Peter, wiadomo, my są szczęśliwi z naszymi kobietami. Ten przykład, bo w tym właśnie jest ambaras, żeby twoje chciało naraz być, może dla tych, co się rozwiedli. Ach, Georg, jak się tego do... Są szczęśliwe małżeństwa, co żyją ze sobą kilkadziesiąt lat, tak długo jak pomboczek dał. Są małżeństwa, co po krótkim czasie, jak tutaj, co ja powiedział, znam ich osobiście, po roku się rozwiedli, ale jeszcze w tym, co jest, powiem jeszcze, mimo tego rozwodu, to jest jedna pozytywna rzecz między tymi dwojga ludźmi, że ten ojciec płaci regularnie na dziecko, bierze ją też do siebie, ta dziążka, jedzie na urlop, to też ją zabiera. Nie kłócą się, nie ma sądów o nic, no to powiem, że aby tyle jest dobrego. Ale są też inne małżeństwa po rozwodzie, są sądy. Jedne nastawiają dzieci przeciw drugim. Następnie dzieci nie odzywają się, czy to do ojca, czy to do matki. To już jest, powiem, bardzo, bardzo źle. Różnie to jest, Okej. Ale teraz trzeba coś puścić fajnego. Rose von Tirol i Sunrise.

Co? Moje do 100 mili? Co tu jeszcze? Już czekajcie, sekunda. Geosker pisze tak. Miłość wygląda inaczej w zależności od wieku. Czasami jednak dziwnie wygląda, kiedy starsza para zachowuje się tak, jakby nadal miała po 18 lat. W pewnym wieku po prostu nie wszystko wypada. Georg, to ja się z tobą zgodzę też. No jest tak, no czasami człowiek widzi też starszych. No ja trochę nie na miejscu, ale powiem tak, Georg. Po prostu trzeba oko przymrużyć, nie? No jest jak jest. Ale co trzeba też powiedzieć w innym sensie, jest bardzo fajnie, nie raz się to widzi, nie dwa i nie trzy. Idzie dwoje ludzi, to znaczy para. Idzie starsze małżeństwo. Mają po 75, 80, 85 lat, czy może więcej, nie? Idą sobie spacerkiem, czy to na wczasach, czy to nad morzem, czy tam w górach, obojętnie gdzieś. Idą i się za ręka trzymią, idą sobie powolutku razem do kawiarenki, na kawka, na ciastko. Siedzą, rozmawiają, wychodzą, znowu idą dalej spacerkiem, trzymając się za ręce. Czy to nie wygląda fajnie? Georg, mnie się wydaje, to jest bardzo piękny taki gest, nie? Co? Zagramy jedna kawałek i Ola z Prudnika do nas też tu coś ma, więc za chwileczkę posłuchamy.

Ryszard Sawicki w piosence Tak wiele pragnień. Ja, moi drodzy, ja, czy my nie mamy pragnienia? Każdy z nas jeszcze jakieś tam malutkie pragnienia na pewno ma. Ola z Brudnika pisze, w dzisiejszych czasach często zapominamy, czym tak naprawdę jest miłość. A to przecież nic innego jak wzajemne zrozumienie i bezwarunkowo wsparcie. To obecność w tych najwspanialszych chwilach, ale co najważniejsze, także w tych najgorszych. Kiedy wszystko się sypie, prawdziwa miłość to obietnica, że nigdy nie zostaniesz sam na sam z problemami. Mam to szczęście, że we swojej rodzinie widzę taki wzór na co dzień. Moja ciocia i wujek obchodzą w tym roku, 50-lecie ślubu. Ich złote gody to najpiękniejszy dowód na to, że choć los bywa przewrotny i stawia przeszkody, to prawdziwe uczucie przetrwa każdą próbę czasu. Coś niesamowitego. To jest fakt, Ola. Jeżeli ktoś już 50 lat żyje ze sobą i no, życzę dużo zdrowia oczywiście twojemu wujkowi, cioci i tym wszystkim, co mają te 50 lat już wspólnego życia, ja? Żeby jeszcze dużo, dużo lat razem byli i w zdrowiu żyli. Jest to coś fajnego na pewno. 50 lat razem przeżyć. Czy to w chorobie, czy w trudnych warunkach, czy też we śmiechu, na urlopach, na wczasach, obojętnie gdzie. Jak się to godo, w fajnych i złych chwilach. Przeżyć 50 lat, czy dużo więcej, to już jest naprawdę wielka miłość. Ja musiałbym do tego dodać, że z życia wzięte jest tak, że w takim małżeństwie, jeżeli jedna osoba zachoruje, ja, czy musi na przykład musi iść do szpitala, to czy są dzieci, jeszcze inni, rodzeństwo i tak dalej, i tak dalej. Ktoś tam zajrzy, ale pierwszą osobą jest zawsze ten partner czy partnerka. Obojętnie o której godzinie, obojętnie jak daleko, to zawsze ta druga osoba jest na pierwszym miejscu. Choćby się działo, co niech się dzieje, co chce, ale ta druga osoba wszystko zostawi, a pójdzie tam do tego chorego. Jak to było w rodzinie? Dzieci mają swoje rodziny. W tej chwili nie mogą, mają swoja robota. Brat, siostra, no, może mieszkają dalej, nie da się. Ale ten mąż czy żona, to zawsze znajdą czas. Wszystko zostawią, a pójdą na te odwiedziny. Ja. To jest prawdziwa miłość. Co? Zagromy coś. Ola, piękne dzięki za wpis. Oczywiście tym twoim krewnym życzę dużo, dużo zdrowia i dalszych lot w miłości.

Geoskel pisze, tak Peter, trzymanie się za ręce to naprawdę fajny widok. Tu wiek nie odgrywa najmniejszej roli. To je prawda, Gior, zgodzą się z tobą jak najbardziej. Zo, wiele to mamy. Kule, o, jeszcze zdążymy. Okej, witaj kochany prezenterze, pisze Gabi Skel. No. Patrzcie, ojej, muszę być grzeczny. Teraz niespodzianka. Jo, może tak krótko. Miłość nadaje sens życiu, a jest to job na całe życie. Całe życie trzeba o nią dbać, całe życie nowe wyzwania. Całe życie trzeba ją pielęgnować, całe życie wszystko od siebie dawać. I tak by można było bez końca wyliczać, ale jak się nam to udowo i się bardzo staramy, to wypłata jest każdego dnia. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę spokojnej nocy i dobrego startu w nowego tygodnia. Cmok, napisała Gabi Skel. Dziękuję pięknie za wpis. Ja nic nie dowód, nic nie odejmuję, bo niestety, bo to jest prawda. Ja te wszystkie lata trzeba niestety pielęgnować. Jeżeli tego nie będziemy robić, to kiedyś się ta wieża zawali. Wiecie, powiem tak. Nie jedni, nie dwa, nie trzy małżeństwa. Więcej. Może koło was, wasze sąsiady, może wasze krewne, może wasze rodziny. Są małżeństwa, co żyją 30 lat, 40 lat. I niestety przyjdzie coś i ten turm się obali. Powiedziałbym, to na starość się rozwodzą. Według mnie jest to bardzo przykre, jeżeli ludzie żyją 30 lat, 35, 7, 8, może trochę więcej, a potem coś się łomie i się rozchodzą. Trzeba powiedzieć, że więcej, wiemy to z reportażów, są różne reportaże na faktach. Dużo rzeczy takich zdarza się, kiedy ludzie są bogaci. U bogatych więcej jak u zwykłych ludzi. To mnie zwykli, to są tacy jak my, ja? Robotniki, może chciałbyś być wykształcony wyżej, ale taki zwykły człowiek. Ale ile razy słyszycie aktory, śpiewaki, ci co mają kupa forsy, żyją po 40 lat i się rozwodzą, bo znalazł 20 lat młodszą, ale nie pomyśli o tym, że za rok, albo za dwa, za trzy, on już będzie stary dziot, a ona dalej będzie młoda. Potem i tak ona pójdzie. Ale niestety, jak się to godo, tacy też są. Więc moi drodzy, pilnujcie waszych miłości, to co macie i na pewno będziecie do końca waszych dni żyć do kupy. A Gabi Skelnu piękne dzięki.

So, moi drodzy, malutkimi kroczkami zostało nam jeszcze pół godzinki, ale jak się tego da za pół godzinki, jeszcze idzie dużo zrobić, nie? Gierskel pisze, znam takich, u których miłość chyba już wygasła, a zostało tylko przywiązanie. Może trzyma ich razem tylko strach przed samotnością niż prawdziwe uczucie. Tu muszę twojej Gabi przyznać rację. Miłość trzeba pielęgnować, bo tak jak kwiaty bez wody usychają. Życzę wszystkim słuchaczom jeszcze miłego wieczoru, a jutro dobrego startu na nowego tygodnia. Napisał Georg Skell. Georg Pitne, dzięki. Ja, to są fakty, których się po prostu nie do zmienić, prawda? Jak nie będziesz pielęgnował, nie będziesz podlewał, nie do gardła, nie? Ale tak, godą, tak, te kwiatki nie będziesz podlewał, po prostu zwiędną. Tak samo ta miłość między dwojga ludźmi też zwiędnie. Będą żyć, ja, nie jedni są tacy, co żyją, ja 50-60 lat, aż do śmierci, no bo tak, na starość, jak się to godą, no ja, no kajtera puda, czy to ten, czy ona, ja mamy dzieci, wnuki, nie, no to to będę siedział, nie, w domu, no ja, no to już tak jest, nie, ale moi drodzy, może być dużo inaczej, nie eno z przywiązania żyć, ale po prostu jeszcze z miłości, nie? Okej, zagromy coś, zagromy coś. Coś fajnego może być.

Zo, mají rostomily terazky, přiznám se bez byčo, že teraz to poprostu počítám, to, no, také což tyž je vědomo v internete. Oznaky pravdivej miłości, jak ją rozpoznać? Każdy z nas dąży do znalezienia i utrzymania prawdziwej miłości na całe życie. Jednak jak rozpoznać, że rzeczywiście kochamy i jesteśmy kochani? Podstawowe cechy związane z prawdziwą miłością romantyczną to wzajemne zaangażowanie, gotowość do pracy nad związkiem, szacunek dla drugiej osoby i jej potrzeb, zaufanie, akceptacja, okazywanie wsparcia, potrzeba wyrażania uczuć, chęć komunikacji i czystego przebywania z drugą osobą, umiejętność rozwiązywania konfliktów w zdrowy sposób. Tak, to są takie z internetu oznaki prawdziwej miłości. Ja. No ja, co tu jeszcze wam powiedzieć? Nic. Już wam nic nie powiem. Może jeszcze ktoś coś tam dociepnie do tego, bra. Ale posłuchamy, kogo mamy. Peter Iwerka. Ale jo to nie jest. Nie, to jest inny Peter i jego żona Werka.

Ja, moje nastawienie na koniec tutaj jeszcze odwiedziła naosam nasza fajna koleżanka Gabi Chorzowianka, która pisze: dobry wieczór, Peter. Pozdrawiam ciebie, jak i wszystkich, co jeszcze tam można radio. No ja, wiele się tam nie będę wtrącać, bo dobrze ci to sam wszystko idzie, więc ja życzę jeszcze wszystkim fajnego wieczorku i oczywiście dalszej prawdziwej miłości wszystkim, co tutaj siedzą. Piękne dzięki, życzymy dalszej miłości oczywiście wszystkim. No i tobie też jeszcze fajnego wieczorku. Ja, czekaj, no modo fajnej nocki za chwilę, nie? Netko 10, no a po jednostce to trzeba iść do pryka, nie? No to dzięki za pozdrowienia i do zaś.

No i Georg, tak to ma być troszkę na wesoło, prawda? Georg pisze, Peter, a znasz to? Była taka starsza para i żona pytał męża, kochasz mnie jeszcze? A mąż odpowiada, ja ci to już powiedział przy ślubie, jak się coś zmieni, to ci powiem. No ja, Georg, okej. Panoż tak też to było kiedyś. Okej, moi drodzy, poleciutku, ja wam dziękuję za to, żeście tutaj ze mną byli. Przede wszystkim za wasze wpisy, żeście mi pomogli sam ta audycja zrobić, nie? Było bardzo mi miło, bardzo fajnie. No i myślę, że następne audycje też takie będą, że po prostu coś też dołożycie, nie? Co tu mamy? Pokochajmy życie jeszcze raz i Piotr Jurkiewicz.

Witam na koniec, bo konsolka za chwileczkę już zamykamy. Na koniec witam słuchaczka, która pisze tak. O miłości nie da się nic nie napisać. To uczucie, które raz się zaczyna i trwa całe życie. Nawet nie wiesz, kiedy przyjdzie. To nie jest to zauroczenie, które trwa krótką chwilę. Miłość to wyrzeczenia, kompromis i akceptacja, a także troska i opieka, która idzie w parze miłość. To coś, kiedy myślisz, że już jej nie ma, a ciągle jest, bo zastanawiasz się, jak bym mogła bez niego żyć. Moja miłość trwa już pół wieku. O, fajnie. Choć są różne jej etapy w życiu. Teraz to jest ten najwyższy wymiar miłości, dojrzałej miłości. Napisała słuchaczka. Piękne dzięki za wpis, kiedyś do nas posłała. Bardzo dziękuję. No i tutaj z tego wynika, że twoja miłość trwa już pół wieku, to znaczy 50 lat. Fajnie. To tu z tego stołka życzę tobie i twojemu partnerowi, twojemu mężowi dużo lat jeszcze, żebyście dalej żyli w tej miłości bez troski, a najwięcej

Et voir, il y a un sélectionnement.